0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio Ena.
2: Več dobrega.